tenga toda esta amable audiencia. Quien les habla, Teresa Bose, puesta al aire en la consola técnica de Radio Itapúa por internet al mundo entero. Pablo, en la consola técnica de la televisión del Canal 2. Alexi, hemos dado inicio a nuestra edición del programa y son las 12:40 minutos ya. Deseo a todos un muy buen fin de semana. Dzień dobry, tak, dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziną, odpoczywa dzisiaj na mnie sobota, damy wam muzykę, odpoczynku z Alexi, taki kraj nasz, Paraguay, Ameryka Południowa, Encarnación, piosenki z miłości, piosenki dla moich słuchaczy. Tak jest nazwa mój program. Życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich moich rodaków, słuchaczy na całym świecie. A mi gente y a mi gente con amor, canciones de Polonia.